0: SK Lublin.
1: Ona chce być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa, moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa, moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

strzały. Dostałem w łeb od taty, gdy broniłem przed nim mamy. Wtedy stary mnie nauczył, by nie nosić okularów. Miałem 10 przeprowadzak, krzyczałem do 10 szafek. Zapytaj sąsiadów albo

0: Łezka się kręci, gdy wspominam czasy. Dla falu nie kasy. Wracam do wspomnień, nie zmieniłbym trasy. Lepiej zapnij pasy.
1: SK Lublin.

0: Reklama.
1: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
2: I po reklamie.

0: www.żagieldom.pl.
1: Wakacje to idealny moment na zmiany. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
2: Szukasz tanich podręczników szkolnych? Zajrzyj do antykwariatu przy Wileńskiej 21 w Lublinie.
3: Nowe podręczniki taniej do 20%, używane taniej do 60%, a dodatkowo stare podręczniki możesz sprzedać w ekstra cenie.
2: Wileńska 21, tu są Twoje podręczniki.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach. A teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
6: Zapraszamy do salonu Hyundai'a Sabat. Aleja Kraśnicka 162.
7: Hyundai. I po reklamie.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców.
2: Zapraszamy do salonu Audi Centrum Lublin Piasecka 12.
3: Szukasz tanich podręczników szkolnych? Zajrzyj do antykwariatu przy Wileńskiej 21 w Lublinie.
4: Nowe podręczniki taniej do 20%, używane taniej do 60%, a dodatkowo stare podręczniki możesz sprzedać w ekstra cenie.
3: Wileńska 21, tu są twoje podręczniki.
5: Jak tam wakacje?
6: Rewelacyjnie! Mam nawet zdjęcie z niedźwiedziem.
5: Z niedźwiedziem? Jak to możliwe?
6: W Podkarpackim Centrum Nauki Łukasiewicz wszystko jest możliwe. Mają tam ekspozycję z dźwiękami przyrody i 200 innych eksponatów.
5: Czyli można poczuć Podkarpacie?
6: Dokładnie i łatwo tam dojechać. Autostradą, koleją i MPK Rzeszów.
5: Podkarpackie Centrum Nauki Łukasiewicz to blisko Rzeszowa w Jasionce koło lotniska. Sprawdzę na pcn.org.pl.
7: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Policjalną Szkołę Medyczną WOW Edukacja w Lublinie. Nowoczesną placówkę z profesjonalnie wyposażonymi pracowniami i doświadczoną kadrą. Nauka możliwa także bez matury. Nauka oparta na praktyce. Świetna lokalizacja, blisko dworca PKP i PKS, z darmowym parkingiem. Absolwenci chwalą atmosferę, przygotowanie do pracy i szybkie wejście na rynek. Zapisz się już dziś. Szkoła Medyczna WOW Edukacja. Twoja przyszłość zasługuje na profesjonalne wsparcie. www.wowedukacja.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zdradzę ci słodką tajemnicę. Wielkiej wagi znalazłam dla nas mieszkanie.
10: Gdzie?
9: W miejscu, gdzie...

0: poziomowy garaż podziemny. Więcej na residencelublin.pl i pod numerem 577-003-477.
1: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje.
3: Nie tylko wielkie gwiazdy, ale też utalentowani debiutanci. Już za nieco ponad tydzień Opera Leśna w Sopocie stanie się muzycznym centrum Polski. Przed nami Top of the Top Sopot Festival. Co roku dużo emocji wzbudza walka o bursztynowego słowika. Szansę na nagrodę ma m.in. debiutująca artystka Jowi.
4: Na co dzień jestem trochę takim cieniem artystów. Wspieram ich na różnorodnych scenach jako chórzystka i bardzo się cieszę, że z tego cienia teraz wychodzę i będę mogła się tej szerszej publiczności zaprezentować.
3: Jowi zdobywała doświadczenie jako chórzystka m.in. Margaret czy Natalii Kukulskiej. Niedawno ukończyła Akademię Muzyczną i kilka dni po tym dowiedziała się, że powalczy o bursztynowego słowika. Nominacje w tym plebiscycie dostali też Jeremi Sikorski, Kuba i Kuba, Kasia Sienkiewicz czy Ania Karwan. SKM też będzie na Top of the Top Sopot Festival. Od jutra będziemy rozdawać wam bilety, więc warto nas słuchać. Ale dzisiaj też zdecydowanie warto, szczególnie biorąc pod uwagę hity, które zagram. The Kid Laroi, Justin Bieber i Stay, tak zaczniemy. A ja to Mati Fuczyło. Cześć, dzień dobry.

Dokładnie tak nazywa się ten hit. Post Malone i Sway Lee Sunflower. 14 minut po 9 to jest wakacyjna niedziela. Ciekawi mnie, jak rozkręca się u was ten dzień. Czy dzisiaj się relaksujecie? No w końcu to ostatnie chwile przed... Sami wiecie, którym dniem. Słuchajcie, weekend się jeszcze nie skończył, ale my zbieramy już sukcesy i to jeden za drugim. Wczoraj wieczorem na Mistrzostwach Europy nasi lekkoatleci zdobyli 3 medale. W skoku wzwyż, do tego sztafeta pań 4 razy 100 metrów, a do tego w biegu na 400 metrów pań. No i jeszcze czwarty medal wchodzi na dystansie maratonu rano. No i wiecie co? Uważam, że w takim razie, skoro nasi rodacy mają tyle sukcesów i to na świeżo, no to my możemy już dzisiaj bez żadnego poczucia winy odpoczywać w ich imieniu i jeszcze świętować sukcesy. A jakie sukcesy dzisiaj u was? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Two

0: pół godziny do 10. I tak gramy latem Westę, czyli hity idealne na ciepłe wakacyjne dni. Arash Temptation. A czy u was wakacje? Czy może jednak zapracowany dzień od rana? Albo trochę dwa w jednym, no bo nie od dziś wiadomo, że dzień wolny to jest ten, w którym nagle obowiązków jest najwięcej. I to często obowiązków, których sami byśmy sobie nie wymyślili, ale jakoś tak zawsze znajduje się ktoś obok, kto powie: a może to byś zrobił, byś zrobiła i tak dalej. I nagle się okazuje, że trzeba zrobić tego więcej i więcej i więcej i odpocząć się nie da. Chociaż niektórzy mówią, że odpoczywają właśnie wtedy, kiedy robią. Czekam na głosówki od was cały czas o tym, co robicie, jak ten dzień się zaczyna. Wysyłacie je na eskowym Messengerze. A ja, słuchajcie, tymczasem trafiłem przed momentem na poradnik, jak oszczędzać, będąc młodym dorosłym. Jeszcze go nie przeczytałem, ale już się domyślam, że pewnie pierwsza zasada brzmi: nie kupować rzeczy, których nie potrzebujesz. Czyli zaczyna się źle.
1: Radio SK. Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
5: Zapraszamy do salonu Hyundai'a Sabat, Aleja Kraśnicka 162.
4: Hyundai.
6: Urządzasz mieszkanie, albo dom, albo biuro, albo szukasz miejsca, gdzie urządzisz się od A do Z? Nie trać czasu na poszukiwania po mieście. W Gali mamy wszystko w jednym miejscu. Ponad 100 salonów, które pozwolą Ci stworzyć harmonijną i przytulną atmosferę. Od mebli poprzez projekty domów, łazienki, kuchnie, drzwi, okna, podłogi, oświetlenie, jak również fachowe doradztwo projektantów wnętrz i ekspertów finansowych. Galeria Gala to kompleksowe wyposażenie wnętrzy w jednym miejscu. Zapraszamy. Galeria Gala, ulica Fabryczna 2, Lublin.
7: Łączy nas krew, która ratuje życie.
8: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
7: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
10: O.
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Zdradzę Ci słodką tajemnicę. Wielkiej wagi znalazłam dla nas mieszkanie.
13: Gdzie?
12: W miejscu, gdzie kiedyś

0: Poziomowy garaż podziemny. Więcej na residencelublin.pl i pod numerem 577-003-477.
1: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Policjalną Szkołę Medyczną WOW Edukacja w Lublinie. Nowoczesną placówkę z profesjonalnie wyposażonymi pracowniami i doświadczoną kadrą. Nauka możliwa także bez matury. Nauka oparta na praktyce. Świetna lokalizacja, blisko dworca PKP i PKS, z darmowym parkingiem. Absolwenci chwalą atmosferę, przygotowanie do pracy i szybkie wejście na rynek. Zapisz się już dziś. Szkoła Medyczna WOW Edukacja. Twoja przyszłość zasługuje na profesjonalne wsparcie. www.wowedukacja.pl.
4: I po reklamie.

0: 6 minut do 10. Happiness is so sad. To Swedish House Mafia i Likely Vesty. Dostaję wiadomości od was, że niektórzy jadą właśnie teraz na zasłużony urlop. Zazdroszczę. Inni z niego wracają, a ja mam coś innego. Niezależnie od tego, czy jesteście teraz na wakacjach, czy po, czy przed, czy w ogóle wakacji żadnych nie ma, no i trzeba pracować, to zadbam o to, aby wakacje dało poczuć się dosłownie wszędzie. Mam dla was nasze letnie zestawy, eskowy leżak i głośnik bezprzewodowy. Można sobie w nim włączyć eskę na przykład. Chcecie? No to zgłoście się po nie za darmo w aplikacji Radia Eska już teraz, a ja dzisiaj do kogoś z was zadzwonię na pewno.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać.
2: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Wakacje to idealny moment na zmiany. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
2: Hej, co ty na to, żeby jeszcze w wakacje wprowadzić się do nowego mieszkania? Skorzystaj z promocji na osiedlu Wojciechowska Square w Lublinie. Kup gotowe

0: Tryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
2: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
3: Zdradzę Ci słodką tajemnicę. Wielkiej wagi znalazłam dla nas mieszkanie.
4: Gdzie?
3: W miejscu, gdzie

0: Więcej na residence.lublin.pl i pod numerem 577-003-477.
1: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz Świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
2: Zapraszamy do salonu Hyundai'a Sabat, Aleja Kraśnicka 162.
3: Hyundai.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Jeszcze raz, czy zjazdy to za mało?
4: W parku rozrywki Majaland wakacje trwają najlepsze. Odwiedź nas i przeżyj niezapomnianą rodzinną przygodę. Tylko w sierpniu, kupując 3 bilety, 2 kolejne otrzymasz gratis. Nie zwlekaj. Szczegóły znajdziesz na majaland.pl.
6: I po reklamie.
7: Muzyką się żyje.
8: Julia Wieniawa wystąpiła u boku legendarnego artysty. Zaśpiewała wspólnie z Andreą Bocellim. Ten światowej sławy śpiewak operowy wystąpił w Arenie w Gdańsku. Pod koniec koncertu obok niego pojawiła się polska piosenkarka i wspólnie zaśpiewali jeden utwór. Po tym występie Julia Wieniawa dodała taki wpis w mediach społecznościowych. Nadal nie wiem, czy to nie był sen, zaśpiewać u boku Andrei Bocellego to jedno, ale ciepło, z jakim mnie przyjął, wzruszyło mnie chyba jeszcze bardziej. Są chwile, które zostają w sercu na zawsze, ta na pewno będzie jedną z nich. Andrea Bocelli jest teraz w trasie koncertowej i już dzisiaj wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie. Jego najpopularniejszym utworem jest Time to Say Goodbye. Ostatnio wydał też wspólny kawałek z Davidem Guettą, DNA, który gramy w Radiu Łezka. Ale u nas gramy też zdecydowanie inne hity. Wymienię kilka z nich. To na błysk od Dawida Podsiadły, jest też Anywhere, a więc Rita Ora, Blessings, Calvin Harris i Dawid Kwiatkowski. Później ci opowiem. Ja jestem Mati Puczyło. Cześć! Dziesiąta równo w niedzielę, a my już gramy.

Jest weekend, do tego jeszcze wakacyjny i z tego co wiem, to w wielu miejscach całkiem ciepły, no więc to powinien być relaks. I ten hit idealnie do tego pasuje. Ellie Goulding i Burn w 17 minut po 10. Do relaksu to idealnie pasuje plaża i morze. No nic tak nie działa jak ten okrzyk gotowa na kukurydza, prawda? I jeszcze piasek pod paznokciami, no idealnie. Ale ja bym się chętnie położył, naprawdę, na takiej plaży i koniecznie w słońcu, no bo przecież to takie przyjemne, takie fajne, prawda? Ale słuchajcie, jak kurorty, to też sklepiki z pamiątkami. I w Stegnie pewien pan niedawno kupił sobie garść takich nieoszlifowanych diamentów, chciałem powiedzieć bursztynów. No a potem okazało się, że w jednym z nich jest owad. No ale taki, którego raczej niełatwo spotkać na świecie na co dzień, bo takich bursztynów jest tylko 8 podobno. No i zazwyczaj znalezienie robaka w zakupach to jest chyba niezły problem, ale tutaj to raczej skakałbym z radości. 18 minut po 10 to Kuba i Kuba i stygnie lato, ale ich jeszcze nie stygnie, niech jeszcze potrwa, co?

0: 27 minut przed 11. Michiko od razu robi się jeszcze cieplej. A ja dzisiaj szukam waszych przepisów na fajne wakacje. Co sprawia, że czujecie dobry klimat? Co daje wam najwięcej radości? Zbieram wasze najlepsze propozycje, no tak, abyśmy wszyscy mogli z tego skorzystać i mieć jeszcze dobrą drugą połowę sierpnia. Może nawet bez urlopu da się sobie coś takiego urządzić i poprawić sobie dzień, albo tydzień, albo cały miesiąc. Piszcie i wysyłajcie głosówki na eskowym Messengerze. SMS-y też przyjmuję pod 664-402-302. Jaki jest wasz przepis na fajne wakacje?
1: Radio SK. Reklama. Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd AKPOL Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
2: Urządzasz mieszkanie, albo dom, albo biuro, albo szukasz miejsca, gdzie urządzisz się od A do Z? Nie trać czasu na poszukiwania po mieście. W Gali mamy wszystko w jednym miejscu. Ponad 100 salonów, które pozwolą Ci stworzyć harmonijną i przytulną atmosferę. Od mebli poprzez projekty domów, łazienki, kuchnie, drzwi, okna, podłogi, oświetlenie, jak również fachowe doradztwo projektantów wnętrz i ekspertów finansowych. Galeria Gala to kompleksowe wyposażenie wnętrzy w jednym miejscu. Zapraszamy. Galeria Gala, ulica Fabryczna 2, Lublin.
3: Wakacje to idealny moment na zmiany. Salon Domo Okna i Drzwi poleca 3-szybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
6: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
7: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
8: Weź Ibuprom Zatoki.
9: Ibuprom Zatoki?
8: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
9: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatokopocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatoki nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
10: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
11: Zapraszamy do salonu Hyundai.

0: to Loser do Tame Impala. I 5 minut zostało już tylko do 11 i zakładam, że wielu z was dopiero przed chwilką wstało, ale dzisiaj można, prawda? Tym bardziej, że mistrzów późnego wstawania jest sporo, a my w Esce szukamy mistrzów. Od jutra w Imprezce będziemy sprawdzali, w czym mistrzami chcielibyście zostać wy. Ja na przykład chciałbym być mistrzem w odpoczywaniu. Na razie średnio mi to wychodzi, ale dzielnie walczę. A wy zgłaszajcie się na sk.pl za darmo. Do zgarnięcia jest wsparcie od nas, to bardzo przydatne. A do tego tysiak na realizację tych wszystkich planów mistrzowskich. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: autopromocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Noser, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Bye.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
4: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: wakacje to idealny moment na zmianę. Salon Domo Okna i Drzwi poleca 3-szybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie trzech. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Zdradzę Ci słodką tajemnicę. Wielkiej wagi znalazłam dla nas mieszkanie.
3: Gdzie?
2: W miejscu, gdzie kiedyś

0: Poziomowy garaż podziemny. Więcej na residencelublin.pl i pod numerem 577-003-477.
1: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
0: Festiwal Retradycja, Jarmark Jagielloński. Zapraszamy od 21 do 23 sierpnia. Już po raz 20 zabierzemy Cię w wyjątkową podróż do świata muzyki i rzemiosła tradycyjnego. Klimatyczne koncerty, warsztaty i prezentacja sztuki ludowej. Interesujące spotkania, potańcówki pod gołym niebem i atrakcje dla całych rodzin. A wszystko to w przepięknej scenerii lubelskiego Starego Miasta. Przyjdź i przekonaj się, że tradycja wciąż inspiruje. Wstęp wolny. Szczegóły na retradycja.eu.
2: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
3: Jak tam wakacje?
4: Rewelacyjnie! Mam nawet zdjęcie z niedźwiedziem.
3: Z niedźwiedziem? Jak to możliwe?
4: W Podkarpackim Centrum Nauki Łukasiewicz wszystko jest możliwe. Mają tam ekspozycję z dźwiękami przyrody i 200 innych eksponatów.
3: Czyli można poczuć Podkarpacie?
4: Dokładnie i łatwo tam dojechać. Autostradą, koleją i MPK Rzeszów.
3: Podkarpackie Centrum Nauki Łukasiewicz to blisko Rzeszowa w Jasionce koło lotniska. Sprawdzę na pcn.org.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel LuxDom. www.luxdom.pl.
9: Dużo śmiechu, ale też dużo koncertów i wielu innych propozycji. To wszystko mamy dla Was w SK Summer City. Jak zawsze w wakacje przybywamy z najfajniejszymi propozycjami. Mati Fuczyło to ja, a zaczynamy od opcji stand-upowej. Ona już niedługo w Warszawie. Przed nami Warsaw Stand-Up Festival. To 16 września w Amfiteatrze Wolskiego Centrum Kultury. A na scenie czołówka polskich komików to m.in. Kacper Ruciński, Piotrek Szumowski, Wielka Walaszczyk czy Adam Van Bendler. To nie wszystko. Jest też Sun Lake Music Festival. To w żywcu 29 sierpnia i to jest opcja dla fanów elektronicznych brzmieni. Jeżeli Wam jednak bliżej jest do śmiechu, choć nie stand-upowego, a kabaretowego, to przed nami też Polska Noc Kabaretowa. To Opole, Płock, Włocławek czy Kalisz. Dobrej zabawy.
8: Sponsorem programu jest właściciel LuxDom, oferujący okna, drzwi, bramy garażowe i pergole. www.luxdom.pl.
10: Muzyka się żyje.
9: Udało się w duecie z bratem, a teraz chce zrobić to solo. Kasia Sienkiewicz szykuje się do walki o bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie. Wystąpi z kawałkiem Były momenty. Jak przyznała w rozmowie z Eską, statuetka nie jest dla niej najważniejsza.
11: Jak nie wygram, też będzie super, bo ja po prostu lubię tam być. I też bardzo podziwiam wykonawców, którzy grają tego wieczoru na tej scenie w ramach konkursu. To jest mocna konkurencja. Bardzo lubię głos Natalii Mujangi. Ania Karwa ma piękną piosenkę. Kuba i Kuba to jest świetny zespół. Wow. Ja się będę też świetnie bawić na widowni słuchając ich.
9: Wy też możecie bawić w Operze Leśnej w Sopocie. Już od jutra w Radiu SK będziecie mogli zgarnąć zaproszenie na Top of the Top Sopot Festival. Ta impreza rusza już 24 sierpnia. Morze, góry, Mazury, a może dom, a może praca? Gdziekolwiek jesteście, zadbamy o wakacyjny klimat i o hity hymn męskiego grania. Nareszcie, tak gramy. Dwie minuty po 11:00, Mati Fuczyło. Dzień dobry. Ja się

Whatever turns you on to Axwell i Bon, a ja to Mati Fuczyło. No i cześć, słuchacie Eski 19 już prawie minut po 11. Dziś niedziela, to jest ten dzień na leżenie na kanapie albo odpoczywanie ewentualnie. No przynajmniej tego wam życzę wszystkim, ale nie wszyscy dzisiaj odpoczywają, wiemy o tym. Poza tymi pozdrawiam tych, którzy są w pracy. Podziwiam, pozdrawiam, bo jestem tam razem z wami. Ale Ekstraklasa też gra. Dzisiaj kolejne mecze czwartej kolejki. Trzy spotkania przed nami. A ja tymczasem czytam o historycznym wydarzeniu dla polskiej piłki. Chodzi o ranking naszych klubów w rankingu UEFA. Pierwszy raz wskoczyliśmy do pierwszej dziesiątki, bo udało nam się wyprzedzić Czechy. No i teraz jesteśmy w tym top 10. Super. Pierwsza dziesiątka brzmi naprawdę nieźle. Ale teraz jest inne zadanie, trudniejsze nieco. Trzeba z tej dziesiątki nie wypaść.

0: To jest nieśmiertelny hit, prawda? 26 minut przed 12. Nickelback i How You Remind Me. A my teraz zadbajmy o wakacyjny klimat. Bo niektórzy na urlopie już byli i zaczyna im brakować trochę wakacyjnej atmosfery. W aplikacji Radia SK trwa konkurs, w którym możecie zgarnąć schowek, głośnik i leżak. Zgłoszenia czekają cały czas w apce za darmo i tam zgłosiła się też Dorota. No to cześć, Dorota.
1: Cześć, witam.
0: Ty jesteś już po urlopie, prawda? To gdzie odpoczywałaś?
1: Ja odpoczywałam nad naszym wspaniałym, pięknym Bałtyckim Morzem w Międzyzdrojach. Atmosfera tam jest rozrywkowa, dużo się dzieje. Pogoda dopisała, także super było.
0: Czyli baterie naładowane. No to co dzieje się teraz? Z tego co wiem, to najbliższe dni to raczej takie zapracowane, co?
1: Tak, tak, tak, dokładnie. Urlop urlopem, do pracy trzeba było wrócić. Niestety też w domu zaczyna się remont, remont akurat kuchni i troszeczkę się tutaj dzieje. Albo począwszy od drobnych poprawek, spachlowanie, malowanie, teraz ustawianie mebli.
0: No właśnie, czy składanie mebli jeszcze przed tobą?
1: Oj, tak.
0: No dobra, no to wiesz, no to co prawda to kuchnia, ale w razie gdyby z jakiegoś powodu z krzesła wyszła szafa albo coś, to ja mam rozwiązanie i prezent. Leżak od deski, będziesz mogła sobie go rozstawić w kuchni i odpoczywać przed kolejnym składaniem mebli, a do tego jeszcze głośnik bezprzewodowy dorzucam, żeby SK mogła cię przy tym relaksować. No i jeszcze e-magazyn SK Story. Pasuje?
1: Pasuje, super, dzięki.
0: No to wspaniale, a jeżeli wy też, drodzy słuchacze, chcielibyście taki zestaw zgarnąć, to wpadajcie już teraz za darmo do aplikacji Radia SK na telefony i zgłaszajcie się.
2: Radio SK. Reklama.
3: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
4: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
1: To Lego Pikachu!
0: Nie!
2: Ha? Jak to?
0: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
3: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.

0: wydrukowane taniej do 60%. A dodatkowo stare podręczniki możesz sprzedać w ekstra cenie.
1: Wileńska 21. Tu są twoje podręczniki.
2: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
3: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe. Zobacz siebie.
4: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
5: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
6: Weź Ibuprom Zatoki.
7: Ibuprom Zatoki?
6: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
7: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
10: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
9: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.

0: Do 12 już tylko 7 minut, to są niedzielne hity na czasie. A to Passenger, czyli Alex Warren w SC. Słuchajcie, jedni dziś mają wakacje, inni mają imieniny, ale jeszcze inni mają dzisiaj rocznicę. Słuchacz Paweł napisał do mnie, że właśnie dzisiaj, właśnie teraz świętuje swoją pierwszą rocznicę ślubu z żoną Agatą. No to w takim razie ja nie mogę powiedzieć niczego innego jak wszystkiego najcudniejszego dla Was na zawsze. No i umawiamy się, że w takim razie kolejne hity zagram specjalnie dla Was, a będzie Beyoncé i Somber też się pojawi w SC.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
2: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: łączy nas krew, która ratuje życie.
1: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
0: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
2: Disney Plus. Los Angeles. 81. Nowy chłopak. W prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
3: He's psycho.
2: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
4: Hello?
2: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: A o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. Do garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
10: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Policjalną Szkołę Medyczną WOW Edukacja w Lublinie. Nowoczesną placówkę z profesjonalnie wyposażonymi pracowniami i doświadczoną kadrą. Nauka możliwa także bez matury. Nauka oparta na praktyce. Świetna lokalizacja blisko dworca PKP i PKS z darmowym parkingiem. Absolwenci chwalą atmosferę, przygotowanie do pracy i szybkie wejście na rynek. Zapisz się już dziś. Szkoła Medyczna WOW Edukacja. Twoja przyszłość zasługuje na profesjonalne wsparcie. www.wowedukacja.pl.
11: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają 3 kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas Dni Klubu Drogerii Superfarm.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.
15: Muzyka się żyje.
16: To może być jedna z najbardziej klimatycznych imprez tego sezonu. Przed nami festiwal Park Beats w Iłowej. Tam zagrają międzynarodowe gwiazdy muzyki elektronicznej, a wśród nich m.in. Skytech czy Calvi Remi. Scena stanie wśród drzew na terenie Parku Dworskiego. Do tego będzie też specjalna oprawa świetlna. Festiwal Park Beats już w najbliższy piątek i sobotę. A w piątek głośno będzie też w Warszawie na błoniach PGE Narodowego. Zagra m.in. Bledka, White 2115, Modelki, Żabsoni Plan B. Przed chwilą wspomniałem o rocznicy ślubu jednej od Pawła, ale Sylwia właśnie napisała, że ona też dzisiaj z mężem świętuje pierwszą rocznicę. No to wam też najlepszego. Coldplay, Beyoncé, Hymn for the Weekend, 12 równo. Mati Fuczyło, cześć!

My body isn't ready, to Somber. Kilka dni temu zagrał na Siget Festival, na którym byliśmy my i na który zabraliśmy naszych słuchaczy. Wszystko zresztą możecie jeszcze zobaczyć na naszym eskowym Instagramie. A jak u was ta niedziela? Ja w ciągu kilku minut dowiedziałem się o dwóch parach już, które świętują dzisiaj swoje pierwsze rocznice ślubu. No to może jest was dzisiaj więcej? Albo może ktoś ma dzisiaj drugą, trzecią, piątą albo dziesiątą rocznicę? A może ktoś świętuje coś zupełnie innego? No dajcie znać głosówkami i wiadomościami na Messengerze Radia SK, bo coś mi mówi, że dzisiaj w niedzielę 16 sierpnia i to jeszcze 16 minut po 12 okazji do świętowania jest sporo. A jak świętować to z hitami i z SK-ą. Swedish House Mafia, Wait So Long to jeden z tych hitów. Jakie dzisiaj obchodzicie święta? Czekam na głosówki, wysyłajcie na SK-owym Messengerze.

0: Co za piękny hit, to Blinding Lights, The Weeknd niedawno zagrał w Polsce. I tak brzmi lato zeską, ale czas na coś.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Czas na coś zupełnie nowego, ale też bardzo letniego. Fastboy to bracia, którzy nagrywają już naprawdę sporo rzeczy. Nagrali już wiele, wiele hitów. To chociażby Bad Memories. No i Lukas i Felix mają kolejnego mocnego kandydata na przebój. Jako że my w Esce wybieramy najfajniejsze nowości, to to jest jedna z nich i mam nadzieję, że wam się spodoba. A myślę, że tak. Tym bardziej, jeśli lubicie około klubowe brzmienia. My w Esce w każdy piątek i w każdą sobotę w nocy z soboty na niedzielę gramy Esca Live Remix, a więc najlepsze sety od najlepszych DJ-ów i producentów na całym świecie. Ale jeżeli chcecie poczuć lato, jeżeli chcecie poczuć się jak w klubie już teraz, no to nie ma żadnego problemu. Music Sounds, Fastboy, gramy! Bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: I robi się romantycznie. Imagine Dragons, Demons, 28 minut przed 13. Ja zapytałem o to, czy ktoś jeszcze dzisiaj ma powody do świętowania i nie spodziewałem się, że jest was aż tylu. No ale skoro zapytałem, to teraz mam obowiązek pozdrowić wszystkie te osoby, prawda? No to słuchajcie, bo będzie lista. Monika napisała, że dziś jej dziadkowie świętują 68. rocznicę ślubu. No to robi wielkie wrażenie. Jasne, że najlepszego. Ona napisała, że razem z mężem mają dzisiaj swoją pierwszą rocznicę. Karolina dzisiaj świętuje 7. urodziny chrześnicy Igi. Kasia nagrała głosówkę.
1: Cześć!
0: No cześć!
1: Mamy swoją 12. rocznicę dzisiaj z mężem. Pozdrawiamy całą Eskę.
0: No to my pa. Też pozdrawiamy. Też pozdrawiamy najlepszego dla was. Małgosia z kolei napisała, że u niej dzisiaj 29. rocznica z mężem Sebastianem. I jeszcze jedna głosówka.
2: Cześć Eska.
0: No cześć.
2: Ja dzisiaj z moją żoną świętujemy 17. rocznicę związku.
0: Uhuhuhu.
2: Tutaj chciałbym powiedzieć, że bardzo mocno kocham moją żonę Basię i bardzo mocno ją pozdrawiam. I mojego syna Kubusia. Pozdrawiam.
0: A więc tak, jeżeli ktoś z was nie ma dzisiaj powodów do świętowania, to teraz już macie, można się podpiąć do kogoś. Radio SK. Do wyboru opcji jest sporo.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Zdradzę ci słodką tajemnicę. Wielkiej wagi znalazłam dla nas mieszkanie.
5: Gdzie?
4: W miejscu, gdzie

0: Poziomowy garaż podziemny. Więcej na residence.lublin.pl i pod numerem 577-003-477.
1: Wakacje to idealny moment na zmiany. Salon Domo Okna i Drzwi poleca 3-szybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
2: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach. A teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
5: Zapraszamy do salonu Hyundai'a Sabat. Aleja Kraśnicka 162.
6: Hyundai. I po reklamie.
7: Eska.

0: Ależ to jest hit. Bebe Rexha, David Guetta i Sad Girls. A w studiu, ale to jest hit.
1: Ale Łukasz Duńczyk. Mati uczyło, dobrze mówi. To był hit i będzie więcej takich
0: no,
1: dobrych
0: hit
1: hitów.
0: Przede mną siedzi, właśnie przede mną. Łukasz powiedział, że dzisiaj taka fajna wakacyjna pogoda, aż chciałoby się gdzieś wyjść. No i przyszedłeś do
1: Przepięknie
0: studia.
1: Jest. Wiem, że nie wszędzie, bo już tam od zachodu jakieś chmury deszczowe idą, tak. Ale jakoś sobie z tym poradzimy. No spokojnie.
0: Rozgonisz te chmury. No tak, widzę hity właśnie, które masz przygotowane. Będzie Wiktor Waligura, będzie Duke Dumont.
1: Damiano. Dawid też będzie.
0: Damiano, Dawid. No to wspaniale. Łukasz, w takim razie oddaję tobie pałeczkę tego, żeby dbać o to, aby dzisiaj ta letnia pogoda, nawet jeżeli jej nie będzie, to żeby została.
1: A ty, Mati, korzystaj z niedzieli i wy też z hitami na czasie oczywiście.
0: No i pięknie.

0: Reklama.
1: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
3: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od poniedziałku do środy wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
5: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
6: Play. Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. Do garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste cytryny jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
9: jest! I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel LuxDom. www.luxdom.pl.
11: W Polsce naprawdę dużo się dzieje i szczególnie dużo dzieje się muzycznych rzeczy. Mati Fuczyło, to jest SK Summer City. Mam dla Was opcję na to, dokąd warto się wybrać. A wybrać warto się m.in. do Iłowej. Park Dworski w Iłowej zaprasza Was 21 i 22 sierpnia. Tam Park Beats Festival 2026. Zagrają najlepsi DJ-e z całego świata. Warto być, jeżeli lubicie elektroniczne klimaty. Jeżeli jednak lubicie klimaty nieco inne, to 21 sierpnia warto wybrać do Warszawy. Tam męskie granie na scenie m.in. Zalewski, Igor Kacperczyk, Wiktor Dyduła i wielu, wielu innych. Oczywiście będzie też opcja usłyszenia hitu Nareszcie, a więc tegorocznego hymnu i jeszcze Erste Letnie Brzmienia 21-22 sierpnia, Gdańsk.
10: Sponsorem programu jest właściciel LuxDom, oferujący okna, drzwi, bramy garażowe i pergole. www.luxdom.pl.
12: Muzyka się żyje.
13: To spełnienie moich marzeń. Tak o nadchodzącym występie na Top of the Top Sopot Festiwalu mówi Jeremi Sikorski. Artysta powalczy o bursztynowego słowika z hitem Wracam, który doskonale znacie z Eski.
14: Dla mnie to jest ogromny zaszczyt stanąć na tej legendarnej scenie. Pamiętam, że oglądałem no nie jeden występ jako dziecko przez telewizor. Później parę razy miałem okazję być osobiście i podziwiać artystów. Jest to spełnienie marzeń. Bardzo się cieszę, że utwór Wracam tak trafił w serca słuchaczy.
13: Rywalem Jeremiego Sikorskiego w walce o bursztynowego słowika będzie między innymi Kasia Sienkiewicz, Kuba i Kuba, Ania Karwan-Jowi czy Natalia Mujanga. Festiwal w Sopocie rusza już 24 sierpnia, a tymczasem mamy 16, niedziela, minuta po godzinie 13. Wiem, że u niektórych teraz padło to ostatnie spojrzenie na morze, na plażę, albo na góry, albo na jezioro. I wracamy z wakacji. Jeśli wasz plan na najbliższe godziny to trasa długa, to SK się poleca do samochodu. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Ale nie wszyscy muszą wracać, prawda? Ja się też polecam do leżenia na leżaku, w ogrodzie, gdzieś w cieniu drzewa, albo smażenia się na plaży. Wiktor Waligura nas teraz rozluźnia.

Wakacyjny hit zawsze na czasie na antenie Radia SK i od razu jest lepszy humor na tylnych siedzeniach w samochodzie, bo to numer ze Shreka. Tak wam meseczka gra w długiej trasie, 17 minut po godzinie 13. Dzisiaj w wielu miejscach może zagrzmieć, przez Polskę przechodzą burze, zwłaszcza na zachodzie może grzmieć. I słuchajcie, jest ważne ostrzeżenie od ekspertów. W czasie burzy lepiej nie brać prysznica. Słuchajcie, bo się okazuje, że wyładowanie atmosferyczne może się przedostać do instalacji wodno-kanalizacyjnej. I jak będziemy się myć, to może nas piorun strzelić, słuchajcie, więc nie ryzykujmy. Ale co ciekawe, eksperci mówią, że też lepiej w czasie burzy nie myć naczyń. Także jeśli u was teraz grzmi albo może grzmieć, to lepiej te naczynia po obiedzie odłożyć, lepiej poczekać dla własnego bezpieczeństwa. Może druga połówka się tym zajmie. A my gwiżdżemy na to wszystko, słuchajcie. Odpoczywamy sobie, bo to jest niedzielne, leniwe popołudnie z Radiem SK. To jest dzień bez słowa na P, bez dnia na P. Dawid Podsiadło już teraz w Radiu SK.

0: bardzo przyjemne są te dzwoneczki, bo nie kojarzą się z budzikiem. To jest luźne niedzielne popołudnie z hitami na czasie H w Radiu SK. I teraz proszę was o pomoc. Musimy pomóc naszemu słuchaczowi Michałowi, który ma problem. Chłop ma urlop, słuchajcie, i się troszeczkę nudzi, posłuchajcie.
1: Hej SK, ja właśnie jadę na siłownię, bo mam urlop od piątki i już się nudzę, ale chyba coś wymyślę. Jak nie, to niech dadzą znać słuchacze, co tu można robić fajnego.
0: No właśnie, co Michał może robić, skoro się tak nudzi na tym urlopie? Może dacie znać, może komuś przy malowaniu ścian pomoże. Albo przyda się do pomocy przy niedzielnym obiedzie. A może szukacie kogoś, kto wam krem z filtrem na plecach rozsmaruje. Dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK. Szukamy zajęcia dla naszego słuchacza Michała w to luźne niedzielne popołudnie, a ja wam w tym czasie dobrze zagram. Gips i Igo, ostatni dzień lata, to po krótkiej przerwie.
2: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Festiwal Retradycja, Jarmark Jagielloński. Zapraszamy od 21 do 23 sierpnia. Już po raz 20 zabierzemy cię w wyjątkową podróż do świata muzyki i rzemiosła tradycyjnego. Klimatyczne koncerty, warsztaty i prezentacja sztuki ludowej. Interesujące spotkania, potańcówki pod gołym niebem i atrakcje dla całych rodzin. A wszystko to w przepięknej scenerii lubelskiego Starego Miasta. Przyjdź i przekonaj się, że tradycja wciąż inspiruje. Wstęp wolny. Szczegóły na retradycja.eu.
4: Hej, co ty na to, żeby jeszcze w wakacje wprowadzić się do nowego mieszkania? Skorzystaj z promocji.

0: www.żagieldom.pl.
1: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla Was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie Twojego lata. Poleca Radio SK. Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: I po reklamie.

0: spokojna, jedna Spyro, a w tle gotujące się ziemniaki na obiad. Jaki to jest piękny duet. To jest Radio SK, to są wakacyjne hity na czasie. Dzisiaj szukamy wspólnie pomysłu dla naszego słuchacza Michała, który się biedny nudzi w tę wakacyjną niedzielę. Ale na szczęście na was można liczyć, macie sporo pomysłów. Teraz Agnieszka, proszę bardzo.
1: Hej, Radio SK, okay. Mój mąż aktualnie jest na budowie, także koledzy, któremu się nudzi, zapraszamy serdecznie do pomocy.
0: No mąż na pewno z takiego pomocnika byłby zadowolony. Pytanie, czy ty byś potem była zadowolona z tempa prowadzonych prac? Wy też dorzucacie swoje pomysły, co Michał, który się nudzi, może w tę wakacyjną niedzielę, w to luźne popołudnie robić. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. U nas za chwilę najnowsze newsy.

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ten masz, kupuj.
2: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
2: Mega,
0: Marian, co ty robisz?
2: Wabia okazje, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Szukasz tanich podręczników szkolnych? Zajrzyj do antykwariatu przy Wileńskiej 21 w Lublinie.
5: Nowe podręczniki taniej do 20%, używane taniej do 60%, a dodatkowo stare podręczniki możesz sprzedać w ekstra cenie.
4: Wileńska 21, tu są twoje podręczniki.
6: Zdradzę ci słodką tajemnicę. Wielkiej wagi znalazłam dla nas mieszkanie.
7: Gdzie?
6: W miejscu, gdzie kiedyś

0: Więcej na residence.lublin.pl i pod numerem 577-003-477. To będzie ostatnia reklama.
1: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel LuxDom. www.luxdom.pl.
4: A gdyby tak wybrać się na fajny koncert albo gdzieś indziej, Mati Fuczyło, cześć, to jest SK Summer City. Razem z nami na pewno nie zabraknie Wam dobrych propozycji. Zacznijmy od Top of the Top Sopot Festival. Ta impreza zacznie się 24 sierpnia i potrwa do 27 sierpnia. I to wszystko w Operze Leśnej w Sopocie. Tam na scenie naprawdę wielu artystów. Będzie też walka o bursztynowego słowika i będzie się działo, emocji będzie na pewno dużo. Tak samo jak dużo emocji będzie na PGE Narodowym 11 i 12 września, tam Drift Masters Grand Finale, a więc wielki finał szybkich historii związanych z driftem. Jeśli lubicie właśnie tego typu rzeczy, to wpadajcie. Jeszcze Błonia PGE Narodowego zapraszają w piątek najbliższy, tam m.in. modelki Whiteor czy Żabson.
3: Sponsorem programu jest właściciel LuxDom, oferujący okna, drzwi, bramy garażowe i pergole. www.luxdom.pl.
5: Zbliża się 14. Paulina Horbatowska, to jest SK News. 12 osób nie żyje, a 10 jest poważnie rannych. To po nocnym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. W pojeździe podróżowało 57 pasażerów i dwóch kierowców.
6: Pozostałe osoby odniosły lekkie obrażenia. Uruchomiliśmy specjalny zespół kryzysowy na Węgrzech.
5: Mówi rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Według wstępnych ustaleń autokar wjechał do rowu i przewrócił się na bok. Kierowca został zatrzymany. Tragedia nad jeziorem w Siemierowicach na Pomorzu. Utonęły tam dwie osoby, mężczyzna i kobieta w ciąży. Oboje weszli do wody w miejscu, gdzie obowiązywał zakaz kąpieli. Służby apelują o ostrożność i przestrzeganie oznaczeń nad wodą. Worek medali dla Polaków w Birmingham. Biało-czerwoni zdobyli w sobotę 4 medale Mistrzostw Europy. Srebro wywalczyły Katarzyna Zdziebło, Natalia Bukowicka i Marta Rzodzik. Brąz zdobyła kobieca sztafeta 4x100 metrów. Polacy mają już na koncie 7 medali.
7: I mają na koncie masę spalonych kalorii. Nasi zawodnicy zasłużyli na taki gigantyczny niedzielny obiad i przede wszystkim na chwilę odpoczynku. A SK w tej sprawie jest bardzo dobra. Pasujemy idealnie, odpoczywamy razem w niedzielne popołudnie. Minuta po 14. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: dobry bas i samochód pięknie sunie po autostradzie, wracając z wakacji. Tak wam gra Radio SK w niedzielne popołudnie. No i dzisiaj mamy sposoby dla osób, które się nudzą, bo Michał wcześniej się do nas odezwał i mówi, że od piątku ma urlop i już dzisiaj nie wie, co ze sobą zrobić. Ale na szczęście Ania ma propozycję.
1: Hejka SK, mam propozycję dla Michała. No. Zrobiłam duże pranie, wszystko ładnie wyschło. I teraz by się przydało to poprasować. Nienawidzę prasowania.
0: Nie no, Ania, spokojnie, nuda ma swoje granice. Ja myślę, że Michał nie jest aż tak znudzony, żeby stosować tak drastyczne metody. Coś wymyśli, czymś się zajmie. Dziękujemy ci, Aniu, serdecznie. Zmotywowałaś Michała, żeby zaczął myśleć, co może zrobić. Sam sobie coś zorganizuje. A my gramy dalej hity na czasie. Wasz ulubiony, numer jeden gorącej dwudziestki od Temper City już teraz.

0: Katy Perry ze Snoop Doggiem. W Radiu SK mamy najlepszy zestaw hitów na czasie na lato, a to ogromny zaszczyt dla polskiej aktorki i polskiej piosenkarki. Słuchajcie, Julia Wieniawa wystąpiła na jednej scenie z legendarnym Andreą Bocellim. Ten legendarny tenor występował w Gdańsku w piątek, no i na jedną piosenkę zaprosił na scenę Julię Wieniawę i tak razem brzmieli. No, ciarki przechodzą, przepięknie to wyglądało, ale słuchajcie, skoro Julia Wieniawa zgodziła się zagrać na koncercie Andrea Bocellego, no to w takim razie teraz oczekujemy, że Andrea Bocelli zagra w Rodzince.pl. Andrea na pewno dzisiaj zagra na PGE Narodowym w Warszawie, a wcześniej, bo już za chwilę, zagra na antenie Radia SK w hicie DNA z Davidem Gettą.
1: Autopromocja.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, no co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
4: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.
5: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
6: Łączy nas krew, która ratuje życie.
7: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
6: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
8: Urządzasz mieszkanie, albo dom, albo biuro, albo szukasz miejsca, gdzie urządzisz się od A do Z? Nie trać czasu na poszukiwania po mieście. W Galii mamy wszystko w jednym miejscu. Ponad 100 salonów, które pozwolą ci stworzyć harmonijną i przytulną atmosferę. Od mebli poprzez projekty domów, łazienki, kuchnie, drzwi, okna, podłogi, oświetlenie, jak również fachowe doradztwo projektantów wnętrz i ekspertów finansowych. Galeria Gala to kompleksowe wyposażenie wnętrz w jednym miejscu. Zapraszamy. Galeria Gala, ulica Fabryczna 2, Lublin.
9: Wakacje to idealny moment na zmiany. Salon Domo Okna i Drzwi poleca 3-szybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
10: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
12: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Policjalną Szkołę Medyczną WOW Edukacja w Lublinie. Nowoczesną placówkę z profesjonalnie wyposażonymi pracowniami i doświadczoną kadrą. Nauka możliwa także bez matury. Nauka oparta na praktyce. Świetna lokalizacja, blisko dworca PKP i PKS, z darmowym parkingiem. Absolwenci chwalą atmosferę, przygotowanie do pracy i szybkie wejście na rynek. Zapisz się już dziś. Szkoła Medyczna WOW Edukacja. Twoja przyszłość zasługuje na profesjonalne wsparcie. www.wowedukacja.pl.
13: W parku rozrywki Majaland wakacje trwają najlepsze. Odwiedź nas i przeżyj niezapomnianą rodzinną przygodę. Tylko w sierpniu, kupując 3 bilety, 2 kolejne otrzymasz gratis. Nie zwlekaj. Szczegóły znajdziesz na majaland.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
14: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
15: Zapraszamy do salonu Hyundai'a Sabat, Aleja Kraśnicka 162.
16: Hyundai.
17: I po reklamie.

Ten numer stał się hitem po premierze najnowszego Spidermana. A że SK zawsze jest na czasie, no to takie numery wam gramy: Post Malone i Swae Lee. A wczoraj nad Bałtykiem doszło do niecodziennej sytuacji. Foka wskoczyła na deskę SUP. To się wydarzyło, słuchajcie, w Mielnie. Pewna rodzinka sobie blisko brzegu pływała na desce SUP i w pewnym momencie hops, na deskę wskoczyła mała foka. I słuchajcie, ona się położyła na tej desce, przekręciła się na boczek i jeszcze kazała się głaskać. Polecam wam zobaczyć zdjęcia na SK.pl, to jest bardzo słodka foka. Ale ja też się nie dziwię, czemu ona to zrobiła, prawda? To jest przecież jej dom, Bałtyk. Jakby nam ktoś pływał w wannie, to też byśmy sprawdzili, o co chodzi. Chociaż pewnie nie kazalibyśmy się głaskać. Znaczy, no, zależy, kto by w tej wannie się pojawił, prawda? W Radiu SK za chwilę najnowsze newsy. SK.

0: Reklama.
1: Mega okazje, a do tego turbo rabaty na mediaexpert.pl. A już od jutra zapraszamy do wszystkich sklepów Media Expert.
2: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: A o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: Też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Jak tam wakacje?
9: Rewelacyjnie! Mam nawet zdjęcie z niedźwiedziem.
8: Z niedźwiedziem? Jak to możliwe?
9: W Podkarpackim Centrum Nauki Łukasiewicz wszystko jest możliwe. Mają tam ekspozycję z dźwiękami przyrody i 200 innych eksponatów.
8: Czyli można poczuć Podkarpacie?
9: Dokładnie i łatwo tam dojechać. Autostradą, koleją i MPK Rzeszów.
8: Podkarpackie Centrum Nauki Łukasiewicz to blisko Rzeszowa w Jasionce koło lotniska. Sprawdzę na pcn.org.pl.
10: I po reklamie.
11: Minęła 15. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Rusza śledztwo po tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Przypomnijmy, 12 osób nie żyje, a około 40 poszkodowanych jest w szpitalach. Polska wysyła na Węgry specjalny samolot z pomocą medyczną i przedstawicielami MSZ. A na Podkarpaciu, skąd m.in. pochodziły ofiary, flagi opuszczono do połowy masztu.
12: Zaapelowałam do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z naszego województwa o rozważenie podjęcia działań mających na celu godne uczczenie ofiar katastrofy.
11: Powiedziała nam wojewoda Teresa Kubas-Hul. Jutro o 12 w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie minutą ciszy uczczona zostanie pamięć 12 ofiar tragedii. Sprawca ataku nożem w Kętach zatrzymany. Mężczyzna w nocy na stacji benzynowej ranił 4 osoby i uciekł. Wszyscy poszkodowani trafili do szpitala. Pożeracze smutków mają pomóc dzieciom w szpitalach. W całej Polsce powstają specjalne maskotki, które mają pomóc najmłodszym w trudnych chwilach. Chętnych do szycia nie brakuje.
13: Mam nadzieję, że to tym dzieciom trochę umili życie.
11: A maskotki trafią na oddziały onkologiczne.
14: Oho, zaczęły się powroty z wakacji, są korki. Klasycznie S3 w okolicach Szczecina już stoi, A1 od strony Trójmiasta przed bramkami, S7 przed Warszawą, Zakopianka przed Krakowem, tam gdzie zawsze. Dla wszystkich stojących w korku na uspokojenie Charlie Puff już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Dawid Kwiatkowski, Margaret. Już 24 sierpnia razem zagrają na Top of the Top Sopot Festiwalu, a wy już od jutra w Radiu SK będziecie mogli zgarnąć bilety na tę imprezę, także warto Eski słuchać, bo mamy też ważne rady życiowe. Chodzenie po schodach wydłuża życie, tak mówią naukowcy. Według najnowszych badań osoby, które regularnie wchodzą po schodach, rzadziej zapadają na poważne choroby sercowo-naczyniowe. Także słuchajcie, pamiętajmy o tym, zwłaszcza kiedy wejdziemy do budynku i zobaczymy, że na windę nie trzeba czekać, że ona już jest na dole, wystarczy kliknąć i wjechać na górę. Oj, to wtedy strasznie ciężko się zmotywować, żeby iść po schodach, prawda? To jest tak, jakby ktoś nam postawił na talerzyku ukrojony kawałek ciasta z łyżeczką. No weź tu się, człowieku, powstrzymaj. No i też, jak się wchodzi po schodach, to to błyskawicznie weryfikuje, w jakiej jesteśmy kondycji, prawda? Najgorzej jest, jak wejdziemy na samą górę i spotkamy kogoś na klatce schodowej. I ta osoba zapyta, a co ty taki zdyszany? A nic, po schodach wchodziłem.

0: Tiesto, Jonas Blue i Rita Ora. Odpalacie Eskę i jesteście na bieżąco z nowościami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: I tak jest codziennie. Czy to poniedziałek, czy to niedziela, dosypujemy wam do kawki w długiej trasie najlepsze świeże numery. I teraz naszą antenę przejmuje pewien pan z gitarą. Znacie ten numer doskonale z Radia SK. On też swoją karierę zaczął w Radiu SK, bo tu się zaczynają wszystkie hity. I teraz Mark Embor, amerykański artysta, przychodzi z nowym numerem w sam raz na wakacje. The Proof, już teraz w Radiu SK.

0: Jak byłem mały, to pamiętam, jak ten numer leciał w radiu, jak jeździłem na wakacje z rodzicami. The Underdog Project w Radiu SK z nami, można fajnie powspominać. A jej ciągle mało, słuchajcie. Iga Świątek się nie zatrzymuje po wygranej na turnieju w Toronto. Dzisiaj zaczyna walkę na turnieju w Cincinnati. Maja Chwalińska już swój mecz wygrała. Teraz pora na Igę, która o godzinie 18.30 zmierzy się z Kolumbijką Emilianą Arango. To jest dużo niżej notowana rywalka, także jeśli Iga Świątek się dzisiaj wyspała i zje dobry niedzielny obiad, to powinno się udać bez problemu. SK jest tam, gdzie wy i tam słońce, gdzie my. O tym za chwilę zaśpiewa Wiktor Dyduła.
1: Radio SK. Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
3: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.
4: Festiwal Retradycja, Jarmark Jagielloński. Zapraszamy od 21 do 23 sierpnia. Już po raz 20 zabierzemy Cię w wyjątkową podróż do świata muzyki i rzemiosła tradycyjnego. Klimatyczne koncerty, warsztaty i prezentacja sztuki ludowej. Interesujące spotkania, potańcówki pod gołym niebem i atrakcje dla całych rodzin. A wszystko to w przepięknej scenerii lubelskiego Starego Miasta. Przyjdź i przekonaj się, że tradycja wciąż inspiruje. Wstęp wolny. Szczegóły na retradycja.eu.
5: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% Polmlek, złoty 49 za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A artykuły Wizir, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
8: Zdradzę Ci słodką tajemnicę. Wielkiej wagi znalazłam dla nas mieszkanie.
9: Gdzie?
8: W miejscu, gdzie kiedyś

0: poziomowy garaż podziemny. Więcej na residence.lublin.pl i pod numerem 577-003-477.
1: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
2: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie.

Jakby ktoś się pytał, to my odpoczywamy. My nic nie robimy i dniem na pesie nie przejmujemy, bo on jeszcze jest jeszcze bardzo daleko. Swedish House Mafia, Illically w Radiu SK. To są wakacyjne hity na czasie. A Marta nas pozdrawia z samochodu. Daje znać na eskowym messengerze, że właśnie dojeżdża do Bukowiny Tatrzańskiej. Już widać góry. Niedługo się rozpakowują, a potem idą na jedzonko do karczmy. A wy jak spędzacie wakacje? Opiszcie nam to w eskowej apce na smartfony. Tam klikacie zakładkę konkursy. SK tam, gdzie ty. I piszecie. A my wam wręczamy eskowe leżaki i bezprzewodowe wodoodporne głośniki, które śmiało możecie zabrać i do kajaka, i na deskę SUP. Zgłaszajcie się, a ja po godzinie 16 w tej sprawie dzwonię do kogoś z was.

0: Reklama.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
6: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
7: To Lego Pikachu!
6: Nie!
7: Ha? Jak to?
6: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
12: Play.
13: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
14: Jak tam wakacje?
15: Rewelacyjnie! Mam nawet zdjęcie z niedźwiedziem.
14: Z niedźwiedziem? Jak to możliwe?
15: W Podkarpackim Centrum Nauki Łukasiewicz wszystko jest możliwe. Mają tam ekspozycję z dźwiękami przyrody i 200 innych eksponatów.
14: Czyli można poczuć Podkarpacie?
15: Dokładnie i łatwo tam dojechać. Autostradą, koleją i MPK Rzeszów.
14: Podkarpackie Centrum Nauki Łukasiewicz to blisko Rzeszowa w Jasionce koło lotniska. Sprawdzę na pcn.org.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
18: I po reklamie.
19: Zbliża się 16. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Śledztwo po tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Zginęło 12 osób, a 7 walczy o życie. Trwa weryfikacja listy pasażerów i identyfikacja ofiar. Polskie służby są gotowe do transportu rannych do kraju.
20: W niektórych przypadkach będziemy musieli wysłać lotnicze pogotowie ratunkowe.
19: Mówi wojewoda Podkarpacia Teresa Kubas-Hul. Przypomnijmy, autokarem wracali pielgrzymi z Podkarpacia, którzy byli wcześniej w Bośni i Hercegowinie. Do wypadku doszło w nocy na autostradzie M3 między Budapesztem a Miszkolcem. Paliwa na stacjach nie zabraknie. Minister energii zapewnia, że dostawy są zabezpieczone. Od poniedziałku przez 2 tygodnie paliwo będzie tańsze w ramach wznowionego pakietu CPN. Na razie nie wiadomo, czy program zostanie przedłużony. I na koniec średniowiecze w Bielsku Białej. W sobotę wielka gra terenowa, tajemnica skarbca Zamku Sułkowskich, a dzień później...
21: Rodzinny festiwal kreatywności. Nasza ulica Zamkowa zamieni się w kolorową, tropikalną przestrzeń pełną twórczej zabawy.
19: Mówił Andrzej Lichos, wicedyrektor Miejskiego Domu Kultury w Bielsku Białej.
0: A ja właśnie przeglądam wasze zgłoszenia z eskowej apki. Natalia pisze: hej Eska, właśnie jadę nad jezioro ze znajomymi, łapiemy ostatni gorący dzień lata. Nie taki ostatni, jeszcze będzie ciepło, do niedzieli daleko. A w Esce na playliście cały czas rządzi lato. Dawid Podsiadło już teraz. Łukasz Zduńczyk, cześć. Jak zgarniecie eskowy zestaw wakacyjny, leżak plus bezprzewodowy głośnik, to tak sobie będziecie leżeć na działeczce na przykład albo na plaży i gwizdać jak Dawid Podsiadło. I eska będzie wszędzie tam, gdzie wy. Za chwilę w tej sprawie dzwonię do kogoś z was, minuta po 16.

0: Hit zawsze na czasie. Pitbull i Chris Brown na antenie Radia SK. Tak wam gramy w drodze na wakacje, ale w pracy też z wami jesteśmy. I razem z nami teraz na antenie Kuba. Hej Kuba.
1: Hej SK.
0: Jak tam, nie za dużo dzisiaj tego odpoczynku u ciebie?
1: Nie, trzeba wracać do pracy niestety.
0: No właśnie, powiedz wszystkim, co to za praca dzisiaj cię spotkała?
1: A, kładzenie gładzi, wykończenie własnego mieszkania.
0: Kuba napisał w zgłoszeniu, gładzie, gładzie i jeszcze raz gładzie. Dużo ci tej roboty jeszcze zostało?
1: No dwa pokoje.
0: Dwa, czyli jeszcze się trochę zejdzie. Co, tydzień co najmniej,
1: jeszcze
0: słuchaj.
1: Parę dni. Może jakiegoś... No, parę dni.
0: A, to może jakiegoś szwagra se zaproś, albo kolegę przynajmniej, co ty na to?
1: Jest to pomysł.
0: Jak powiedziałeś przed wejściem na antenę, teraz pojechałeś na obiad, no to słuchaj, skoro żona prowiant zapewnia, to poproś opcję z wyżywieniem, z dowozem do mieszkania remontowanego i słuchaj, może być nawet przyjemnie, bo teraz od Radia SK dostajesz eskowy zestaw wakacyjny, leżak i bezprzewodowy głośnik, żebyś mógł w tym remoncie eseczki słuchać cały czas.
1: Super, dziękuję, dziękuję bardzo.
0: Jak się zmęczysz, to wiadomo, będziesz mógł zjeść, rozłożyć się na leżaku i siły łapać, żeby ten remont szybko dokończyć.
1: Wiadomo, super, dzięki.
0: To miłej pracy ci życzę dzisiaj. Trzymaj się, Kuba.
1: Dzięki bardzo, na razie.
0: A dla wszystkich domowych ekip remontowych gramy dalej. Teddy Swims już teraz.

0: Tame Impala. Znacie tę ekipę doskonale z hitu Dracula, a to ich gorąca nowość. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Słuchajcie, jakiś czas temu była turystyka paliwowa, Niemcy przyjeżdżali do nas tankować, a teraz jest coś nowego. Teraz jest turystyka fryzjerska. Słuchajcie, podobno Niemcy z przygranicznych miejscowości przyjeżdżają do Polski zrobić sobie fryzurę, bo u nas jest i dobrze, i podobno dwa razy taniej. Bardzo dobrze, niech sobie przyjeżdżają, nam się to opłaca, prawda? Tylko niech się nasi sąsiedzi nauczą mówić po polsku, no bo tak po niemiecku, to ciężko im będzie poplotkować z panią fryzjerką.
1: Reklama. Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od poniedziałku do środy wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta pianek, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Urządzasz mieszkanie, albo dom, albo biuro, albo szukasz miejsca, gdzie urządzisz się od A do Z? Nie trać czasu na poszukiwania po mieście. W Gali mamy wszystko w jednym miejscu. Ponad 100 salonów, które pozwolą Ci stworzyć harmonijną i przytulną atmosferę. Od mebli poprzez projekt domów, łazienki, kuchnie, drzwi, okna, podłogi, oświetlenie, jak również fachowe doradztwo projektantów wnętrz i ekspertów finansowych. Galeria Gala to kompleksowe wyposażenie wnętrz w jednym miejscu. Zapraszamy. Galeria Gala, ulica Fabryczna 2, Lublin.
6: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas dni klubu Drogerii Superfarm.
7: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
8: Od poniedziałku do środy olej kujawski, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A ser Gouda Kaston takie dobre w plastrach, kilogramowe opakowanie, 15,99 z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: A o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak!
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko!
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Szukasz tanich podręczników szkolnych? Zajrzyj do antykwariatu przy Wileńskiej 21 w Lublinie.
14: Nowe podręczniki taniej do 20%. Używane taniej do 60%. A dodatkowo stare podręczniki możesz sprzedać w ekstra cenie.
13: Wileńska 21. Tu są twoje podręczniki.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
17: I po reklamie.

0: Ja wiem, że niektórzy teraz wracają z wakacji, ale kto nam zabroni mieć wakacyjną atmosferę w samochodzie? SK dba o to, żebyście mieli lato cały czas spakowane. DJ Godza i Jason Derulo w Radiu SK. Nadchodzi koniec pewnej epoki. Kibice będą płakać, słuchajcie. Cristiano Ronaldo w jednym z wywiadów powiedział tak: to prawdopodobnie mój ostatni rok w piłce nożnej. Słuchajcie, także to już jest sama końcówka wielkiego piłkarza. Ale ja chcę zauważyć jedną rzecz, słuchajcie. Cristiano Ronaldo niedawno wziął ślub. Coś czuję, że to zakończenie kariery to będzie ich wspólna decyzja. Pewnie na weselu Cristiano śpiewali tak.
1: Już nie będzie wspólnych balan, nie wypadł na mecz.
0: I to drugie chyba się spełni.

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
2: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
1: Hej, co ty na to, żeby jeszcze w wakacje wprowadzić się do nowego mieszkania? Skorzystaj z

0: www.żagieldom.pl.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach. Jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co? Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
6: To Lego Pikachu!
5: Nie.
6: Ha? Jak to?
5: To Lego Pikachu, jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
7: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
8: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
9: Play.
10: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
13: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
12: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel LuxDom. www.luxdom.pl.
16: Sprawdźmy, co imprezkowego dzieje się w Polsce. Zaczynamy SK Summer City. Dzisiaj drugi występ światowego artysty w naszym kraju. Ten głos zna każdy. Na PGE Narodowym zagra Andrea Bocelli, czyli autor słynnego Time to Say Goodbye, ale ostatnio też słyszymy go w hicie DNA z Davidem Gettą. W piątek Andrea Bocelli grał w Gdańsku i wtedy jedną piosenkę zaśpiewała z nim Julia Wieniawa. Ciekawe, czy też tak będzie na PGE Narodowym. Dzisiaj warto też być w Kraśniku. Tam zatrzymała się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. Dzisiaj na scenie kultowy polski zespół T-Love. Wstęp na koncert jest darmowy, a na eskowym Instagramie możecie zobaczyć, co się wczoraj działo na SK Music Tour w Szczecinie, a działo się naprawdę sporo. Dzisiaj też ostatni dzień Olsztyn Green Festiwalu. Nad jeziorem Ukiel zagra Vito Bambino, bracia Kacperczyk, Igo czy zespół Lor, który znacie z hitu Wszystko jedno, wszystko źle.
15: Sponsorem programu jest właściciel LuxDom, oferujący okna, drzwi, bramy garażowe i pergole. www.luxdom.pl.
17: Zbliża się 17. Paulina Horbaczowska, to jest SK News. Nie będzie dziś transportu rannych z Węgier. Na miejsce poleci polski samolot z zespołem pomocy i wiceminister zdrowia. Decyzja o transporcie rannych zapadnie najpewniej jutro. Zdecydują o tym lekarze. Jak podkreśla wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul, na ten moment...
18: Rozmawiamy z przewoźnikiem, rozmawiamy z osobami, które mogłyby wesprzeć nas w tłumaczeniu z języka polskiego na język węgierski. Natomiast decyzje jeszcze nie zapadły.
17: Wojewoda dodaje również, że przygotowuje się do wyjazdu na Węgry. Przed nami załamanie pogody. Na początku tygodnia czekają nas deszcz i burze. Najmocniej popada na południu kraju. Przyjdzie też ochłodzenie. We wtorek i środę na wschodzie i południu tylko 16 do 18 stopni. W pozostałej części kraju do 23. A skoro idzie ochłodzenie, to bociany już ruszają w drogę. Mazurski bocian Krutek ruszył już na południe. Jego lot do Afryki będzie śledzony dzięki nadajnikowi GPS.
16: A jeśli wy też już teraz się zbieracie i wracacie z wakacji, to SK się do was dosiada i zapewnia najlepszą playlistę w długiej trasie. I przypominam, jeśli nie musicie, nie tankujcie dzisiaj samochodu, bo jutro paliwo ma być o złotówkę tańsze. A jeśli już musicie, to tak za 50 albo za stówkę, jutro się zaleje do pełna. Łukasz Zduńczyk, witajcie, punktualnie 17.

na full przy tym numerze, to bas zagłuszy marudzące dzieci na tylnym fotelu, które pytają, czy daleko jeszcze. To jest Radio SK, to są wakacyjne hity na czasie i jedziemy razem na wakacje albo wracamy z wakacji. No i słuchajcie, to jest nauczka dla nas wszystkich. Po ostatnim zaćmieniu słońca, chwilę po tym, jak słońce zaszło, w Google nastąpił nagły wzrost wyszukiwania frazy "bolą mnie oczy". I to nastąpiło, słuchajcie, według najnowszych danych Google'a, dokładnie 12 sierpnia o 20, czyli chwilę po tym, jak zakończyło się zaćmienie słońca. Czyli słuchajcie, wiele osób patrzyło prosto w słońce gołymi oczami i to oczywiście rodzi problemy, to jest bardzo szkodliwe dla zdrowia. I jest kolejne potwierdzenie, jak czytam, słuchajcie, podobno kliniki okulistyczne w Niemczech teraz przeżywają oblężenie, bo tam też ludzie patrzyli w słońce, czyste słońce, gołym okiem. Znaczy pytanie, na ile to jest prawdziwy ból oczu, a na ile próba załatwienia sobie L4 na poniedziałek. A my gramy dalej, to jest Strefa Wolna, od słowa poniedziałek, 17:16 na zegarze.

0: bardzo fajnie występuje się rytm tego kawałka na kierownicy w samochodzie. Macklemore, Ryan Lewis i Ray Dalton w Radiu SK. Wcześniej mówiłem coś o marudzących dzieciach na tylnym siedzeniu i się, słuchajcie, okazuje, że istnieją dzieci, które nawet w dalekiej trasie nie marudzą. Jak to zrobić, to Sylwia wam teraz opowie.
1: Witaj, SK. Marudzące dzieci? U nas to nie problem. Wystarczą super atrakcje w ciągu dnia i moje trzy aniołeczki grzecznie sobie śpią. Miłej podróży.
0: A to Sylwia, to ja zagram coś takiego kołyszącego, na przykład Taylor Swift, żeby się nie obudziły. A jak się obudzą, to ja mam dla ciebie jedną radę. Zrób wszystko, żeby odwrócić ich uwagę, jak na reklamach, na billboardach będzie się wyświetlała reklama pewnego znanego fast fooda, w którym są takie zestawy z zabawkami. Wysyłam wam eskową koszulkę z napisem Cześć i magazyn Radia SK, SK Story. Radio
2: SK. Reklama. Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
1: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
2: Łączy nas krew, która ratuje życie.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
2: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
4: Zdradzę ci słodką tajemnicę. Wielkiej wagi znalazłam dla nas mieszkanie.
5: Gdzie?
4: W miejscu, gdzie kiedyś

0: poziomowy garaż podziemny. Więcej na residencelublin.pl i pod numerem 577-003-477.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste cytryny jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Policjalną Szkołę Medyczną WOW Edukacja w Lublinie. Nowoczesną placówkę z profesjonalnie wyposażonymi pracowniami i doświadczoną kadrą. Nauka możliwa także bez matury. Nauka oparta na praktyce. Świetna lokalizacja blisko dworca PKP i PKS z darmowym parkingiem. Absolwenci chwalą atmosferę, przygotowanie do pracy i szybkie wejście na rynek. Zapisz się już dziś. Szkoła Medyczna WOW Edukacja. Twoja przyszłość zasługuje na profesjonalne wsparcie. www.wowedukacja.pl.
5: I po reklamie.
6: Esko.

ale przy tym numerze przyjemnie się łapie siły przed nowym tygodniem. Sombr w Radiu SK, gramy wakacyjne hity na czasie. No i trzeba łapać siły, szczególnie ona powinna łapać siły. Iga Świątek już za nieco ponad pół godziny, o 18.30 zacznie grać na turnieju w Cincinnati, także mocno kibicujemy. Za chwilę w newsach Radia SK zajrzymy też na lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
7: Play.
8: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach. A teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
14: Zapraszamy do salonu Hyundai'a Sabat, Aleja Kraśnicka 162.
15: Hyundai.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel LuxDom. www.luxdom.pl.
20: Na początku ustalmy jedną ważną rzecz. Wakacje jeszcze się nie kończą. Jeszcze sporo imprez nam do zaliczenia zostało. Ja właśnie w tej sprawie, Łukasz Zduńczyk, witajcie, to jest SK Summer City. Już w piątek i sobotę ważnym miejscem na imprezowej mapie Polski stanie się Iłowa w województwie lubuskim. Przed nami kolejna odsłona festiwalu Park Beats. To coś dla miłośników muzyki elektronicznej. Jak sama nazwa wskazuje, impreza odbędzie się w parku. I to takim pięknym parku, zabytkowym. Na scenie międzynarodowy skład producentów, wśród nich polscy producenci jak Skytech czy Calvi i Remi. A jak na imprezie pojawia się Explosion, no to wiadomo, musi być dobrze. Najbliższa sobota ciekawie zapowiada się też w Opolu. Przed nami Opole Rap Scena. Zagrają tam największe gwiazdy polskiego hip-hopu. W ciągu jednego wieczoru na scenie pojawi się White 2115, Young Leosia, Kazbałagany czy Fukaj.
19: Sponsorem programu jest właściciel LuxDom, oferujący okna, drzwi, bramy garażowe i pergole. www.luxdom.pl.
21: Zbliża się 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Specjalny samolot poleci dziś na Węgry. To pomoc dla poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru. Na pokładzie będą przedstawiciele MSZ i służb medycznych. Wylot zaplanowano między 18 a 20. O 19.30 odbędzie się briefing na lotnisku w Warszawie. Uwaga kierowcy, zablokowana krajowa 12 w Wielkopolsce. W Łukaszewie w powiecie jarocińskim dachował samochód osobowy. Jedna osoba została ranna. Droga jest nieprzejezdna w obu kierunkach, a policja wyznaczyła objazdy. Utrudnienia mogą potrwać do 19.30. A wieczorem ostatnia szansa na polskie medale w Birmingham. O 20.55 Małgorzata Maślak-Glugla wystąpi w finale rzutu oszczepem. Po 22.00 Klaudia Kazimierska i Weronika Lizakowska pobiegną na 1500 metrów. A na koniec o medal powalczą sztafety 4x400 metrów.

0: Reklama.
1: Mega, Marian, co ty
2: robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
5: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
6: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
7: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
9: Urządzasz mieszkanie, albo dom, albo biuro, albo szukasz miejsca, gdzie urządzisz się od A do Z? Nie trać czasu na poszukiwania po mieście. W Galli mamy wszystko w jednym miejscu. Ponad 100 salonów, które pozwolą Ci stworzyć harmonijną i przytulną atmosferę. Od mebli poprzez projekty domów, łazienki, kuchnie, drzwi, okna, podłogi, oświetlenie, jak również fachowe doradztwo projektantów wnętrz i ekspertów finansowych. Galeria Gala to kompleksowe wyposażenie wnętrz w jednym miejscu. Zapraszamy. Galeria Gala, ulica Fabryczna 2, Lublin.
10: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy F i A w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jak tam wakacje?
13: Rewelacyjnie! Mam nawet zdjęcie z niedźwiedziem.
12: Z niedźwiedziem? Jak to możliwe?
13: W Podkarpackim Centrum Nauki Łukasiewicz wszystko jest możliwe. Mają tam ekspozycję z dźwiękami przyrody i 200 innych eksponatów.
12: Czyli można poczuć Podkarpacie?
13: Dokładnie i łatwo tam dojechać. Autostradą, koleją i MPK Rzeszów.
12: Podkarpackie Centrum Nauki Łukasiewicz to blisko Rzeszowa w Jasionce koło lotniska. Sprawdzę na pcn.org.pl.
14: I po reklamie.

0: Radio SK. Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. Do garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
3: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
4: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
10: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie twojego lata. Poleca Radio SK.
0: I po reklamie.

0: Śląska Lublin. Reklama. Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla Was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie Twojego lata. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
3: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel LuxDom. www.luxdom.pl.
4: Jacek Werner, to będą 3 dni z kulturą ludową, koncertami i warsztatami. Już za kilka dni w Lublinie rusza festiwal Retradycja Jarmark Jagielloński. W tym roku będzie to okrągła 20. jego edycja. Motywem przewodnim będą dzieci i dzieciństwo. W tym roku możemy liczyć na spotkanie z muzyką tradycyjną z różnych regionów Polski, ale też reszty Europy, mówi Karolina Waszczuk z warsztatów kultury w Lublinie.
5: Scenę festiwalową rozpocznie koncert przygotowany z myślą o rodzinach, o dzieciach. Koncert 4 Domy Słońca, który został przygotowany przez Kaję Janusza Prosinowskich, muzyczną kompanię dziecięcą i przyjaciół. Na scenie również Ewa Drochowska, Horyzont.
4: Festiwal Retradycja Jarmark Jagielloński między 21 a 23 sierpnia w przestrzeniach Starego Miasta w Lublinie. Szczegóły są na sk.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel LuxDom, oferujący okna, drzwi, bramy garażowe i pergole. www.luxdom.pl.

0: Reklama.
1: Szukasz tanich podręczników szkolnych? Zajrzyj do antykwariatu przy Wileńskiej 21 w Lublinie.
2: Nowe podręczniki taniej do 20%, używane taniej do 60%, a dodatkowo stare podręczniki możesz sprzedać w ekstra cenie.
1: Wileńska 21, tu są twoje podręczniki.
3: Zdradzę ci słodką tajemnicę. Wielkiej wagi znalazłam dla nas mieszkanie.
4: Gdzie?
3: W miejscu, gdzie

0: Ziomowy garaż podziemny. Więcej na residencelublin.pl i pod numerem 577-003-477.
1: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Policjalną Szkołę Medyczną WOW Edukacja w Lublinie. Nowoczesną placówkę z profesjonalnie wyposażonymi pracowniami i doświadczoną kadrą. Nauka możliwa także bez matury. Nauka oparta na praktyce. Świetna lokalizacja blisko dworca PKP i PKS z darmowym parkingiem. Absolwenci chwalą atmosferę, przygotowanie do pracy i szybkie wejście na rynek. Zapisz się już dziś. Szkoła Medyczna WOW Edukacja. Twoja przyszłość zasługuje na profesjonalne wsparcie. www.wowedukacja.pl.
4: I po reklamie.

0: programu jest właściciel LuxDom. www.luxdom.pl.
1: Jacek Werner, japońska kultura i historia cały czas są na wyciągnięcie ręki. Muzeum Narodowe w Lublinie zaprasza na cykl Lato w Muzeum, a główną atrakcją sezonu jest wystawa Czas Samurajów. Można ją zwiedzać do końca września. Mówi Małgorzata Siedlaczek z Muzeum Narodowego w Lublinie.
2: Natomiast oczywiście przez całe wakacje organizujemy także różne spotkania na wystawie Czas Samurajów, które są oprowadzaniami kuratorskimi, także dla osób niesłyszących, bo mamy tłumaczenia na polski język migowy, i dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Te spotkania bardziej obfitują w taką audiodeskrypcję na żywo, opisujemy, jak wyglądają nasze przedmioty, które prezentujemy na wystawie.
1: Pełny harmonogram wydarzeń na zamku dostępny jest na stronie mnl.pl.
0: Sponsorem programu jest właściciel LuxDom, oferujący okna, drzwi, bramy garażowe i pergole. www.luxdom.pl.

0: Radio SK. Reklama.
1: Szukasz tanich podręczników szkolnych? Zajrzyj do antykwariatu przy Wileńskiej 21 w Lublinie.
2: Nowe podręczniki taniej do 20%, używane taniej do 60%, a dodatkowo stare podręczniki możesz sprzedać w ekstra cenie.
1: Wileńska 21, tu są twoje podręczniki.
3: Zdradzę ci słodką tajemnicę. Wielkiej wagi znalazłam dla nas mieszkanie.
4: Gdzie?
3: W miejscu, gdzie

0: Poziomowy garaż podziemny. Więcej na residence.lublin.pl i pod numerem 577-003-477.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel LuxDom. www.luxdom.pl.
5: Jacek Werner pod koniec sierpnia ponownie do Lublina zawita festiwal Retradycje Jarmark Jagielloński. W murach Teatru Starego usłyszymy polskie melodie i pieśni w wykonaniu zespołu Zaświatycze.
6: Zaświatycze to zarówno nazwa miejscowości, na którą możemy się natknąć podróżując po okolicach Włodawy, jak i nazwa projektu muzycznego, za który odpowiadają Paula Kinaszewska i Anna Jurkiewicz. W Lublinie Zaświatycze wystąpią jednak nie same, ale z Adrianną Iwanejko, odpowiedzialną za efekty wizualne, i z Bartłomiejem Woźniakiem, który na żywo będzie tworzył muzykę elektroniczną dopowiadającą to, co kryje się w tradycji.
5: Mówi Agata Turczyn, jedna z organizatorek. Zaświatycze, czyli podróż w zaświaty wąską szosą 22 sierpnia o 17 na Jezuickiej 18.
4: Sponsorem programu jest właściciel LuxDom, oferujący okna, drzwi, bramy garażowe i pergole. www.luxdom.pl

0: Reklama.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
3: I po reklamie.

0: Radio
1: SSK.
0: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.